0: Kiss.
1: Dobra kniga. Hladna pijaca.
2: I twoi najlepszy hity.
1: Polity z Radiem Kranu.

twoje priorytety teraz, Michał. Ty przynajmniej mam sensa. Radio Kran. I twoje najlepsze hity.